Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć. Ugotowałeś coś dobrego? No to jemy, dawaj.

coś mi się. Proszę, zobaczcie. Miał randkę z dziewczyną, misio. No.